zachrání život. Sleduj Fajn a náš Instagram. Sleduj nás na Instagramu. Fajn Rádio. Fajn Rádio.

0: Fajn Rádio.
1: Instagram, YouTube, TikTok.
0: Jsme všude.
1: Hledej Fajn a sleduj nás.
0: Fajn. Go, go. We're back. Here we go. Go.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Okay, ready?
2: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
1: Duh.
2: Hledej Fajn Radio.
0: Fajn. Vždycky